gati, kuliki taka, saka la gati kita gati ki, saka la gati kita gati ki, saka la gati kita gati ki, saka la gati kita ka, kuliki taka, kuliki taka.